0: Oni adwen be
1: da bi o.
0: Se Nyankopɔn adwuma be ye nko ane na adwene.
1: Nko ane odwen ho.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Akra pi wo ba.
1: Oh my God.